0: Jak leży?
1: Nie.
0: Jak leży?
1: Nie.
0: Jak
2: leży?
0: Jak
2: leży?
0: Jak
1: rip the skin.
0: Jak
1: rip the skin.
0: Jak
2: leży?
0: Jak
2: leży?
0: Jak
3: boy next door.
0: Jak
3: boy next door.
0: Jak
4: Harrington.
5: Jak
4: Harrington.
0: Jak
2: college boy.
0: Jak
2: college boy.
0: Jak
2: college boy.
0: Jak
2: boss.
0: Jak
2: boss.
0: Jak
2: anarchy.